0: Pičko materega, Johnny že dol pada, dejmo rajen trip, no, dejmo trip, dejmo.
1: Ej, Johnny, a boš eno tabletko, a boš rajen trip, a?
0: Bosu, a ne vidiš, da si ti glih en ta prav komad ga lahko zbudi?
2: Prizda, koma pa je to?
3: Lej, Johnny se zbudil, to je radio študent.
1: 98,3 in 104,3 MHz.
3: Natalijev uho slab slišmo.

benga. Benga. Benga. Ni. Benga. Benga. Benga. Pa vas vprašam, drago občinstvo, kaj je vandalizem?